wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie.

energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać do zobaczenia na wosku. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

zluj schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: tak szarpie i nóżką buja Lumix i Self-Aware w RMF Max.
1: Ale to nie był ostatni hit, jaki mamy dla was przygotowany. Na początek, dzień dobry przede wszystkim.
2: Dzień dobry.
1: Buongiorno wszystkim.
0: Witka, i od razu pytamy, ty nie śpisz i poznaj innych, którzy nie śpią. Jaka praca nie śpi o tej porze? Wymieńmy się doświadczeniami.
2: Tworzymy taki portal ludzi, którzy dzisiaj o tej porze już nie śpią. Jaka praca nie śpi, to jest pytanie o poranku od RMF Max. Messenger, jak zwykle, czeka na wasze głosówki.
1: To jest taka, wiecie, nasza klasa, nie? Nagrywasz głosówkę na Facebooka, na Instagrama, wysyłasz ją do nas, potem się słyszysz na antenie. Lepiej wtorku zacząć nie można.
3: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu.

0: wszystko się zgadza, bo wszystko, czego wam najbardziej potrzeba o poranku, jest tutaj w RMF Max. Wszystko, czego chciałem, czyli nowi bracia Kacperczyk i Mrozu.
1: A dla was zupełnie nowe informacje na cały dzień na radość. Wyspa Stewart Island w Nowej Zelandii została okrzyknięta najcichszą wyspą na świecie.
2: O. Super, tam nawet jak ktoś do ciebie powie, że masz się zamknąć, to...

0: No i my was też bardzo, bardzo witamy, bo to jest RMF Max i męskie granie orkiestra.
1: I my porozmawiajmy teraz o butelkach.
2: Likwidować czy nie likwidować? Fajny czy nie fajny ten system kaucyjny? Okazuje się, że połowa Polaków stwierdza, że jest super i że bawmy się w to dalej.
1: No, a po prostu w drugiej połowie nie chce się chodzić z butelkami.
0: Najlepsze wyjście to oczywiście jest wyjście na swoje i teraz wyjście na Flesza w RMF Max.
1: Jest szósta.
3: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam. Ponad 270 pojazdów komunikacji miejskiej w Szczecinie zostanie wyposażonych w defibrylatory AED. Miasto ogłosiło już przetarg na dostarczenie i montaż urządzeń ratujących życie. To założenia zwycięskiego projektu szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Łącznie miasto ma kupić 274 urządzenia, które trafią do 205 autobusów oraz 69 tramwajów.
4: Dzisiaj jesteśmy w momencie, że mamy ogłoszony przetarg. Do końca tego miesiąca będziemy zbierać oferty i tak naprawdę do końca tego roku te urządzenia właśnie zostaną zamontowane w transporcie publicznym na terenie naszego miasta. Dzisiaj mamy 77 urządzeń ogólnodostępnych, gdzie mogą nasi mieszkańcy korzystać z AED, więc można powiedzieć wprost, że zwiększymy dostępność tego typu urządzeń o prawie 350%.
3: Mówił wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski. Jak już was informowaliśmy, od nowego roku szkolnego w podstawówkach obowiązuje poza małymi wyjątkami zakaz używania komórek. A co ze szkołami średnimi? To w Ciechanowie sprawdził nasz reporter.
5: Zakazu korzystania z telefonów w szkołach średnich oczywiście nie ma, co nie oznacza, że taki zakaz nie mógłby zostać wprowadzony przez dyrekcję danej placówki. W powiecie ciechanowskim nikt takiego wariantu nie rozważa.
6: Na dzień dzisiejszy żaden z dyrektorów ani rady pedagogiczne nie wdrożyły działań mających na celu zakaz używania telefonów komórkowych.
5: Mówi Aneta Głuszniewska, dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. Jak słyszeliśmy, zakazu nie ma, ale od czasu do czasu pojawiają się młodzieżowe inicjatywy, by czas spędzony przed telefonem spożytkować w lepszy sposób.
3: Tyle Kamil Puternicki. Hotelowy boom w Poznaniu. Od kilku lat zainteresowanie turystów tym miastem rośnie, a w te wakacje hotelowych gości było bardzo dużo.
7: Obłożenie hoteli przekroczyło 80%, co jest bardzo dobrym wynikiem, bo jeszcze kilka lat temu dopiero przekraczało po raz pierwszy 60%, a wiąże się to z tym, że Poznań stał się modnym miejscem dla turystów krajowych, zagranicznych. Poznań został niejako odkryty na nowo i z jednej strony dlatego, że jest po prostu ładnym miastem, szczególnie po remontach. Nie jest miastem zatłoczonym i wciąż oferuje bardzo dobrą relację ceny do jakości.
3: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. A na koniec zaglądamy do repertuaru Wrocławskiego Teatru. 18 września zostanie zaprezentowany spektakl Wielebni. Na deskach impresaryjnego zaprezentuje się niezawodna załoga Teatru Ludzi Upartych.
8: Po raz kolejny będziemy mieli ogromną przyjemność zaprezentowania na deskach teatru tego spektaklu. Myślę, że spektakl ponadczasowy z takim mrożkowskim podejściem do tematu, do świata, do otaczającej nas rzeczywistości.
3: Mówiła Monika Budzeniusz z Teatru Impresaryjnego we Wrocławku.
1: A kto to tak pięknie gra, się teraz pewnie zastanawiacie. A to przecież Taylor sobie wjeżdża. A gdzie wjeżdża? Wjeżdża oczywiście do RMF Max. 3 po 6, jeżeli macie na 5 do 7, to wstawać.

0: Najlepsza ekipa zasługuje na najlepsze hity. Kygo i Take Me Back, 10 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: I Matełko.
3: Polowanie, ja wam powiem, co tutaj się dzieje. Lata komar i Filip próbował go pstryżkiem upolować.
0: Na mikrofonie mi usiadł, skurczybyk, no.
4: Ekipa, słuchajcie, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, kto się zbiera, kto już tam jedzie do swoich obowiązków i wiemy, pracownicy dyskontów, żołnierze, górnik odkrywkowy?
0: O, oni coś odkrywają, tak? Przy okazji. Ale przy okazji nie śpi jej Jagoda.
5: Nie śpi już praca, która jedzie na dzienną zmianę na lotnisko.
0: No to odwrót, no
4: tak.
6: Pracownik produkcji Benefiter nie śpi, no bo jedzie do pracy.
0: Benefiter?
4: Nie wiem, ale produkcja, wiadomo, musi iść. Idzie pompa.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na naszej taśmie produkcyjnej teraz najlepsze hity na Maxa. Alan Walker i Ava Maxa to już 11 minut po godzinie 6 w RMF Max.

0: Sylwia Bampa, dobrze was budzi i dobrze was nastraja. W samochodzie jest 19 minut po godzinie 7, a my będziemy się bawić, moi drodzy.
1: No i to jest zabawa mrożąca krew w żyłach naszą oczywiście. Słuchajcie, kto ma dzieciaki w samochodzie? Szukamy takiej ekipy, która sprawdzi, czy jest w stanie nas zagiąć swoją wiedzą. Innymi słowy, czy wasza ekipa z samochodu, wy dzieciaki, jesteście mądrzejsi dzisiaj?
0: Od Mateuki!
1: Ode mnie, tak jest. A do wygrania jest stówka, jako tygodniówka.
2: Wow, chodzi o zakres wiedzy z podstawówki, słuchajcie. Czyli proste pytania, bawimy się wszyscy i wszyscy sprawdzamy dzisiaj swoją wiedzę z...
1: historii, no niestety.
2: Z historii.
1: No.
2: Mhm.
0: Zgłaszamy się SMS-em po 3001 zupełnie bez żadnych dodatkowych kosztów. Wpisujecie nazwę swojej drużyny.

0: Tak, w międzyczasie przygotujcie sobie takie dwa pytanka w samochodzie luźne z historii z 5. klasy, 4. klasy. Zagadajcie dzieciaki o to, co ostatnio było na lekcji. I na razie ich nie piszecie nam, ale miejcie je z tyłu głowy, a jak je do was zadzwonimy, no to wtedy będę ugrillowany.
1: Tak, Mateusz będzie odpowiadał na wasze pytania z historii. Czyli wy wymyślacie pytania z historii, zgłaszacie się nazwą swojej drużyny, wysyłacie ją pod 3001 SMS-em, a my do kogoś z was już za moment zadzwonimy.
0: I 100 do wygrania.

0: 7:30 najlepiej pobudzimy, ale najlepiej pobudzony to jest teraz Mateuko.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Śmiałem się, jak ktoś się z tego stresował, ale słuchajcie, naprawdę zrobiłem powtórkę kompendium wiedzy Traktat Wersalski i mega się, boję się, naprawdę.
0: To jest zabawa do tablicy. Proszę, prosiliśmy was, żebyście wysyłali nam nazwy swojej ekipy i są z nami już miłośnicy kremu orzechowego. Siemano!
3: Witamy!
0: Cześć!
4: Jest Marek, jest Lena, witajcie w RMF Max. No i waszym zadaniem było przygotować dzisiaj dwa pytania z zakresu historii. Na te pytania odpowiada dzisiaj Mateuko. Czy wszyscy są gotowi?
2: Tak, bo ja miałem maturę z historii, ale...
0: To teraz uwaga! To uwaga, teraz Lena z ekipy Miłośnicy Kremu Orzechowego będzie zadawać pytania Mateuce. Lena, proszę bardzo, antena jest twoja.
5: Pierwsze pytanie. Kiedy była bitwa pod Cedynią?
2: No, była, nie? Znaczy, ale nie, 9-7-2.
4: Tak.
2: Dwa?
5: Dobrze.
0: Co? Ty to wiedziałeś serio?
2: No to się wie, nie? No dobra, ale dziękuję, jesteście bardzo łaskawi.
0: Dobra, drugie pytanie, Lena, musisz, ugotuj go.
5: Kiedy był chrzest polski?
2: O, to kurczę, dobra, no nie będę przed. 966.
0: Tak, dobrze.
2: To jest ten sam numer telefonu na policję, nie? 966.
0: Lena, ale powiem ci, że z tą Cedynią...
2: No, mocne.
4: To było mocne, tak.
0: Jakbyś mi zadała to pytanie, to byś mnie ugotowała.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: To by cię odcedyniła.
4: Lena, czy możesz teraz powiedzieć Mateukowi siadaj piątka?
5: Siadaj piątka.
2: Dzięki. Macie stówkę tygodniówki.
0: I self-awareness teraz w RMF Max.

0: David Guetta odwozi do szkoły, odwozi do pracy w RMF Max. 20 minut zostało do 8, ważna informacja o tej porze. Jak, no i jak jesteście za hukiem, to bardzo proszę.
1: Jak to będzie szło w takim tempie, to nie wiem, to będzie trzeba poszerzać ekrany na pylonach przy stacjach albo pisać cenę za pół litra, nie?
2: Tak jest.
1: Cena za litr ropy w tym tygodniu ma być w Polsce na średnim poziomie, który będzie wynosić 8 zł i 80 groszy. No ludzie kochani,
0: nie, ale... może tak być po prostu.
2: To super, nie, no właśnie na przyszły sezon ślubny, jak znalazł, no będziemy dawać kanisterek benzyny, no. Ale tak tylko rodzinie, no bo tak drogo.
3: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: I po reklamie.

0: 7:49, lecimy dalej z hitami, ale moi drodzy, też mamy dla was najważniejsze poranne informacje.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Po włosku teraz będziemy mówić. Słuchajcie, we Włoszech jest takie miasto Bari i pewnie znaje każdy Polak, dlatego że są tam tanie loty. No i Włosi podsumowali, że w sierpniu Polaków w tym włoskim mieście Bari było więcej niż turystów z Włoch.
3: No to jest nareszcie wiadomo. Jak nie wiesz, gdzie spotkać sąsiada, gościa, co ci wisi stówę, miłość z podstawówki, no to musisz lecieć na Bari, no. Tam są wszyscy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja wiem, o czym teraz będzie rozmawiane w pracy. Na bank będzie rozmawiano o tym, gdzie dzisiaj polecieć, albo polecieć na przykład do Bari, albo będzie można też porozmawiać o hitach na Maxa. Tame Impala i Loser. Jest 10:50 w RMF Max.
3: Na Bari.

0: Roma, Roma maga.
1: Gaga odprowadza was do szkoły, do pracy. 5 minut zostało do godziny 8. Flash, prognoza pogody, sport za moment. Zostańcie.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: I po reklamie.

0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Minęła ósma, czas na Flash RMF Max. Jest to mi Ania Łopuszańska.
9: Jestem, melduję, że będą najświeższe informacje. A my jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. W podpoznańskich Hrabowicach spłonęło 5 ciężarówek. Ogień pojawił się na parkingu jednej z firm w pobliżu gminnego punktu zbiórki odpadów. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a przyczyny pożaru mają być wyjaśniane. Niższe stawki, więcej obowiązków. Kurierzy Poczteksu, marki należącej do Poczty Polskiej, biją na alarm. Mieli dostać propozycje nowych umów, które zawierają niekorzystne zapisy.
10: Od 2 listopada albo nie mam pracy, albo tak jak poczta mi podsuwa umowę na 35% gorszych warunkach.
11: Miałem zapaczkę 7 zł, to teraz poczta mi oferuje 4 zł. Przy cenie paliwa 8,30 to gratuluję dyrektorowi, niech sobie sam jeździ.
12: Macie możliwość?
11: Możliwość przejść na umowę B2B. Mamy jeszcze robić odbiory, korespondencje z filii poczty do poczty, to my już teraz będziemy nie pracować tak, jak do tej pory pracowaliśmy 10-11 godzin, tylko będziemy pracować może po 16 godzin.
9: A z kurierami Pocztexu w centrum logistycznym w Ciemnem pod Radzyminem na Mazowszu rozmawiała Magdalena Greinert. Tymczasem płaca minimalna ma pójść w górę. Obecnie to 4806 zł brutto, ale od początku przyszłego roku to będzie już 4950 zł. No i takie kwoty przewidziano w projekcie rozporządzenia. Ten został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Ostateczną decyzję mamy poznać w przyszłym tygodniu. Redukuje stres, wzmacnia odporność i dotlenia. Naukowcy mają nowe dowody na prozdrowotne działanie śmiechu. Badacze z tureckiej Ankary twierdzą, że przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc terapia śmiechem przynosi porównywalnie dobre wyniki, jak dotychczas proponowane pacjentom terapie oddechowe.
13: Jak się przypuszcza, terapia śmiechem może nie tylko wzmacniać mięśnie oddechowe, sprzyjać utrzymaniu zdolności do głębokiego wydechu, który tu jest bardzo istotny, ale też wywoływać wydzielanie endorfin, co przynosi ulgę już nie tylko fizyczną, ale też emocjonalną. Kierunek wydaje się słuszny. Przy okazji może przydałby się jeszcze naukowy przepis na zwiększenie liczby powodów do śmiechu, ale może i tego się doczekamy.
9: A to był Grzegorz Jasiński.
1: Kto wygrał?
6: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
9: Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Dwa różne spotkania, identyczne wyniki. Wieczysta Kraków zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin. Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Dziś start nowego sezonu Ligi Mistrzów. Na otwarcie 6 spotkań o 21:00 hit. Mediolan Madryt podejmie u siebie Inter Mediolan. FC Porto zagra też u siebie z Manchesterem City. Borussia Dortmund z Villarrealem. Biało-czerwoni siatkarze tymczasem w czwartek zaczynają Mistrzostwa Europy. Naszych czeka walka z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
14: Przeciwnicy na początku może nie są z najwyższej półki, ale to są zawsze trudne mecze, bo na nich nie ciąży żadna presja, na nas już owszem, więc trzeba będzie się pewnie skoncentrować, bo tam też są zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę.
9: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda.

0: Mamy dla Was same dobre informacje i dziś polecamy aktywności na świeżym powietrzu, bo będzie pięknie, będzie słonecznie, będzie ciepło przede wszystkim, nawet 24 stopnie nad morzem, 25 to Szczecin, 27 Poznań, Warszawa, 29 Kraków i Wrocław i 30 już w Katowicach. Pięknie.
1: Czyli co, odwołany rok szkolny, tak? Wakacje?
0: Odwołujemy wszystko.
2: Tak, mundurki z krótkim rękawkiem. Ale my przy okazji też gramy najlepsze hity na maksa. Dub Dogs i How Does It Feel już teraz. 4 po 8.
3: Idę po leżak.

0: Gorąco i najhot. 9 minut po godzinie 8.
1: Karola i Mateuko.
2: Uwaga, uwaga, uwaga, fotoradar. Uwaga, o no, i teraz wiadomo. Wszyscy uważają. Wiemy, z jakiej odległości fotoradary robią zdjęcia. Jak teraz będziecie gdzieś mijali fotoradar, to uwaga, z maksymalnie 60 metrów może nas złapać, jak przekraczamy prędkość.
0: Czyli jak już jesteś krótkowidzem i go widzisz, to znaczy, że jest już za późno, nie? To tak. Absolutnie.
2: No tak, wtedy pozostaje się tylko uśmiechnąć do zdjęcia.
3: Poranka w RMF Max.
4: Ale jest jeden sposób, żeby się tym w ogóle nie przejmować. Wiecie jaki?
0: No?
4: Nie jeździć za szybko. Dziękuję.
0: Geniusz.

0: Wtorek brzmi najlepiej z RMF Max. Axwell i Whatever Turns You On. Nie musicie patrzeć na zegarek, bo mówimy wam też, że jest 20 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: I czas na szczere maile od was. O co chodzi? Już wam tłumaczymy, jak się będziemy bawić. Będzie śmiesznie, będzie można się usłyszeć na antenie. Co byś odpowiedział, co byś odpisała szczerze?
2: Ale szczerze.
1: Ale szczerze, gdyby można było tak zrobić na ostatniego maila, jakiego masz w pracy. Wyszliście do biura, siedzicie przy biurku, już coś przeczytaliście.
0: No,
1: co byś odpisał na przykład, Filip?
2: Wiesz co, że nie mam na to czasu.
1: Słuchaj, nie chce mi się. Karola?
0: Wiesz co, fajnie jakbyś sam ogarniał swoje obowiązki jednak.
1: Tak, ale nie martwcie się, to zostanie wszystko między nami.
2: Absolutnie.
0: No, tak. Messenger RMF Max.
1: Albo Instagram.
0: Też albo można. Instagram.
2: Nagrać nam głosówkę przede wszystkim. Nagraj nam głosówkę, co byś szczerze, ale tak szczerze, naprawdę gdybyś mógł odpisać na ostatniego maila, to właśnie byś odpisał albo odpisała.
3: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja: rodzice polecają konto przekorzystne.

0: do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: 9 września pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na Maxa.
7: Hity na Maxa.

0: Meduza, James Carter, Ellie Duey. Bad memory. Na 28 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my pytaliśmy was, jak szczerze odpisać dzisiaj na maile te, które przyszły już od rana. No i słuchajcie, jest bardzo dobra propozycja.
0: Jest propozycja od Darka. Co zrobić, jeżeli ktoś wam każe zrobić cokolwiek?
4: Takie rzeczy to tylko w poniedziałek.
3: No nie!
5: Dzisiaj zamknięte.
0: Dokładnie, nie ma co się przejmować, że to jest w ogóle w zakresie twoich obowiązków.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szczerze? Czekaj się cały tydzień na to. Odpowiem w dniu roboczym.
0: Robota nie zając, wiadomo. Ostatni dzień lata to najlepsze hity na maksa u nas. 29 minut po godzinie 8. Usiądźcie w fotelu, odprężcie się. Robota nie ucieknie.

0: RMF Max i Tobi Romero dodają wam skrzydeł we wtorek. Fly High w RMF Max. 23 minuty do godziny 9 zostały.
1: GTA 6 będzie naprawdę mega realistyczna, z tego co czytamy. Do tego stopnia będzie realistyczna, że samochodem nie będzie już można jeździć w nieskończoność.
2: Co?
1: Tylko będzie trzeba co jakiś czas podjechać na stację i nawet ten samochód zatankować. No przecież to rozwala głowę, nie?
2: No to super gra, nie? Ej, trzeba tankować, zarabiać, płacić. To po cholerę w to grać? Coś może jeszcze trzeba do pracy chodzić, co? Ja nie muszę, wiesz, ja dziękuję, ja to mam na co dzień, naprawdę.
0: Max. A 23 to do 9 są na zegarek. Mhm.
3: Reklama.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: prostu podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: I po reklamie.

0: Na każdy humor, na każdą porę roku najlepsze hity w RMF Max. Armin van Buuren, Everlasting na 13 minut przed 9, a w RMF Max urodzinowy deszcz nagród, bo wystartowała zupełnie nowa nasza urodzinowa zabawa.
1: I to jest takie proste. Pada na ciebie deszcz pieniędzy, tak. I jeśli odbierzesz telefon w finale, jeśli cię wylosujemy, to na 100% zaczynasz od tego, że wygrywasz dwa koła,
0: ludzie.
1: A możesz zagrać nawet o 10 tysięcy złotych.
2: 2000 po prostu za odebranie telefonu? No takie rzeczy tylko przy okazji urodzin w RMF Max, więc nie czekaj, dołącz do naszej zabawy, wpadnij na nasze urodziny, wejdź na rmfmax.pl, tutaj się zgłoś, tutaj zresztą czekają na ciebie super bonusy, a jeśli chcesz, to możesz też wysłać SMS-em hasło Max na 7327 za 3,69.
0: Tylko 3,69 i przy okazji słuchasz najlepszych hitów, jakie ci serwujemy. MJ Dali i Dali Supreme to nowość u nas 12 do 9.

0: Ram pam pam, tak robi zegarek tuż przed dziewiątą, odliczając 4 minuty, które zostały do pełnej, a u pełnej w RMF Max najnowszy flash i prognoza pogody, a dzisiaj gorąco, zostańcie po szczegóły. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny!
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, minęła 9. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na flash. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla Romana Rzet, kolejnego zatrzymanego w sprawie afery Zonda Krypto. Był wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto, wcześniej usłyszał dwa zarzuty.
1: Popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
0: Po drugie, jak dodaje prokurator Anna Adamiak, chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu 10 lat więzienia.
2: To jest RMF Max.
0: W ten wtorkowy poranek szybko zaglądamy na gdańskie drogi, a tu spory ruch. Nogę z gazu warto zdjąć na wałach Jagiellońskich, Grunwaldzkiej czy Chrobrego. Więcej aut też na Alei Rzeczypospolitej czy Halera. Jeżeli mieszkacie w Tomaszowie i wybieracie się w podróż autostradą A1 w kierunku północnym, no to musicie się liczyć z utrudnieniami. Nasz reporter ma aktualne informacje, gdzie tym razem możemy spotkać drogowców.
3: Uważać warto, jadąc od Łodzi w kierunku Gdańska. Ekipy remontowe pojawiły się na 264 kilometrze A1, dokładnie między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Zamknięty został tam pas prawy i awaryjny, więc kierowcy przejadą tylko lewym z ograniczeniem prędkości do 80. Prace mają potrwać do wczesnych godzin popołudniowych w piątek, a od poniedziałku w przyszłym tygodniu drogowcy przeniosą się na pas lewy. Warto więc zdjąć nogę z gazu i przede wszystkim patrzeć na znaki.
0: A te informacje zebrał Łukasz Kowalczyk. Ceny paliw w Polsce niestety wciąż rosną. Od poniedziałku na pylonach stacji benzynowych znowu nowe wartości, a końca nie widać. A co na to zmotoryzowani mieszkańcy Gorzowa? O to pytała nasza reporterka Dorota Wleklik.
4: Oczywiście sposób, że to jest po prostu źle.
0: Ale tankuje pan? Jeździ nadal?
4: Jeżdżę cały czas. Nie mam wyjścia. To jest monopol, więc nie ma tutaj nic, nie można nic tutaj zrobić w tym układzie.
5: Nie, oczywiście za dużo, natomiast no to kwestia poszczególnych podatków, które były w międzyczasie nałożone, tak? Więc no oczywiście cena ropy rośnie, natomiast są dodatkowe czynniki, które są nałożone. Ciężko coś więcej tutaj powiedzieć.
0: Czy pan jeździ mniej?
5: Zasadniczo niestety staram się ograniczać.
0: To byli mieszkańcy Gorzowa. Włocławski Szkolny Związek Sportowy rozpoczyna sezon 2026-2027. Już niebawem zostaną zorganizowane pierwsze imprezy dla dzieci i młodzieży.
6: Całe grono, które pomaga nam realizować plan Szkolnego Związku Sportowego, stajemy na wysokości zadania i cieszymy się, że jest duże zainteresowanie. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze więcej szkół uczestniczyło w zawodach i oby tak dalej.
7: Tutaj duży uśmiech również w stronę nauczycieli wychowania fizycznego. Bez ich wsparcia pewnie to by się nie udało.
6: Oj, na pewno nie nauczyciele, także mocno nam pomagają.
0: Mówił Damian Sidwa z Włocławskiego Szkolnego Związku Sportowego, a rozmawiał z nim Bartek Seklecki.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: We wtorkowy poranek chmury powinny dopisywać i to nie tylko dlatego, że warunki biometeo są sprzyjające. Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca, no i co prawda gdzieniegdzie na północnym zachodzie i na Podlasiu krążą też chmury, ale jest ich niewiele, za to wieczorem na wybrzeżu może popadać. Najcieplej dziś we Wrocławiu, w maksie słupki rtęci dobiją do 30 kreski, a najchłodniej w Suwałkach, gdzie termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Wystarczy, słuchajcie, nie patrzeć w kalendarz, żeby myśleć, że nadal dzisiaj są wakacje, bo będzie tak ciepło.
4: No, albo na przykład, że jest piątek, nie? O. Albo po prostu nic nie robić, się położyć i też nie patrzeć w kalendarz, tylko leżeć. Dla chcącego nic trudnego, pamiętajcie, sky is the limit, lecimy w ten wtorek, nie? I gramy.
3: Dziękujemy pięknie.
4: Filip Kliber,
5: Mateusz Marek,
3: Karola Kowalska, wracamy do was jutro o 5:30. Dobrego dnia, pa!
4: Siemano!

Everything's Fine. No jak Jennifer Lopez śpiewa na bitach od Aloka, to faktycznie wszystko robi się w porządku. Jak w tytule tej piosenki, do pełni szczęścia brakuje nam, żebyśmy byli może bliżej fajrantu, ale słuchajcie, tak działa program Byle do obiadu, że odpalasz po 9, mrugniesz i już się robi 12, bo to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, zapraszam do południa jak zawsze i Bledka z nami z mega pozytywnym 2 dni.

0: mama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele

0: Więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.
4: Z tej strony Krzywu.
5: Sylwia.
6: We are the Swedish House Mafia.
7: Hey, this is Taylor Swift.
8: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.

na człowiek od hurtowego tworzenia hitów Seabull z kawałkiem DJ Is Your Sacred Name. Słuchacie RMF Max. Często się narzeka, że w mediach same złe wiadomości, no to nie. No to dzisiaj będą rządzić tylko i wyłącznie dobre wiadomości, bo dzisiaj jest dzień dobrej wiadomości i to jest przy okazji też nasze pytanie dnia do pracy, do was. Słuchajcie, dzień dobrej wiadomości, pochwalcie się najlepszą wiadomością, jaką ostatnio otrzymaliście, jaką ostatnio otrzymałaś. Coś może rodzinnego, coś zawodowego, a może jeszcze z jakiejś innej bajki. Dajcie znać albo na 3001, albo głosóweczką na Messengera RMF Max, albo można pisać komentarz na poście facebookowym naszym. I dla osób, które nas najbardziej zaskoczą, na pewno znajdą się jakieś gadżety. Najlepsza wiadomość, jaką ostatnio otrzymaliście, 3001, Facebook RMF Max, albo Messenger RMF Max. Czekam na info od was. Moonlight, tymczasem z Danii Fordo, Alabama Tech.

0: Taka trochę pani Midas polskiej muzyki. Czego nie dotknie, czego nie wyda, to się zamienia w złoto. Tylko kochaj mnie, najnowszy numer od Zali w RMF Max. A ja mam najnowsze info w temacie wygrania dzisiaj 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, przypomnijcie sobie szybciutko swój numer telefonu. Czy jest w tym numerze telefonu 8 i 9? No jak jest, to brawo, gratulacje serdeczne. Brawo, masz naprawdę furę szczęścia. Bo teraz tak, odpalamy rundę bonusową. I teraz przez najbliższych 7 minut wszyscy mają 600 razy więcej szans na wygraną za każde jedno zgłoszenie. Mnożymy wasze szanse 600 razy, ale jeżeli macie 8 i 9 w numerze telefonu, to jeszcze podwajamy ten mnożnik, czyli 1200 razy większa szansa na to, że znajdziecie się w finale. W finale za odebranie telefonu 2000 zł, a może być więcej, może być nawet 10 tysięcy. Jak się zgłosić? Jak najszybciej to po pierwsze, a konkretnie to wysyłając hasło MAX pod 7327 za 369 albo wbijając na rmfmax.pl. Na naszą stronkę zapraszam, albo SMS-owo 7327 hasło MAX. Wszystkim mnożymy, ale jak 8 i 9 masz w telefonie, to mnożymy podwójnie. MAX.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Same niskie ceny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy,
15: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan De Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
18: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
19: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
20: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
19: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
20: Uff, jest dla mnie ratunek.
19: Tak.
20: Feminost, utrzymaj kontrolę.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.
23: Ania, Krysia, Julia,
24: Tomek.
25: Hey, it's Katy Perry.
26: Hi, this is Lost Frequencies.
27: Siemanko, tu Natalia Kawałek.

0: We wtorkowy poranek humory powinny dopisywać i to nie tylko dlatego, że warunki biometeo są sprzyjające. Dzisiaj niemal w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca, no i co prawda gdzieniegdzie na północnym zachodzie i na Podlasiu krążą też chmury, ale jest ich niewiele, za to wieczorem na wybrzeżu może popadać. Najcieplej dziś we Wrocławiu, w maksie słupki rtęci dobiją do 30 kreski, a najchłodniej w Suwałkach, gdzie termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie Celsjusza.
1: RMF Max. RMF Max. RMF Max.

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Powoli niestety kończymy sezon na krótkie spodenki, na sukienki letnie i tak dalej, ale kończymy, ale jeszcze nie dzisiaj, bo dzisiaj akurat w całej Polsce gorąco, upalnie, letnio, tak nawet można powiedzieć sierpniowo, zanim sierpień nam się nie zmienił w sierpniopad, bo tak to w tym roku trochę wyglądało. No ale dzisiaj i chyba jutro też lato nam trochę jeszcze wynagrodzi. Szczegóły o pogodzie to za chwilę, punktualnie o 10:00 będzie pogoda, wcześniej flash, ale najpierw Robin Schulz i nowość Take It Slow.
1: To jest nowość RMF.

0: plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września. Carrefour w sumie najlepszy
1: jest. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy net.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
7: Cześć, z tej strony Igor.
8: Hello, this is Ina.
9: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
10: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Hity na maksa.
13: Hity na maksa.
14: Na zegarach 10, czyli czas na flash w RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Sytuacja wokół Radosława Piesiewicza bardzo nadwyrężyła zaufanie do PKOL-u, przyznaje wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Hamera. Jak dodał, w ciągu 7 dni zostanie zwołane spotkanie zarządu komitetu.
15: Po pierwsze, trzeba bezwzględnie wyznaczyć termin tego posiedzenia zarządu i doprowadzić do powołania osoby, która będzie pełniła obowiązki prezesa. Po drugie, powinniśmy nakreślić plan działań dotyczący całej odbudowy tego wizerunku, funkcjonalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
14: A już dziś po południu odbędzie się spotkanie prezydium PKOL-u.
16: To jest RMF Max.
14: Ślady powstańczych walk na Pradze Północ oficjalnie pod ochroną. Mazowiecki konserwator zabytków wpisał do rejestru elementy budynku tzw. Małej Pasty przy ulicy Brzeskiej. Na zabytkowych schodach i ceramicznych płytkach do dziś widać odpryski i ślady po kulach z sierpnia 1944 roku.
17: Co by nie mówić, choć różne mogą być opinie historyków, to my tej Pragi mamy troszkę oryginalnej. I w kontekście całej Warszawy, no, należy wyrazić radość, że kilkaset, być może więcej nawet budynków pamiętających okres międzywojenny, bo my nie jesteśmy w Rzymie, nie mówimy o kolumnach koryńskich sprzed 2000 lat, tylko te kamienice na Pradze stoją. I stoi też budynek Pasty, który dzisiaj może, gdy porównamy go z wieżowcami sięgającymi nieba, nie robi wrażenia, ale w tamtych latach były to najnowocześniejsze rozwiązania urbanistyczne. Budynek Pasty był bardzo nowoczesny, modernistyczny gmach.
14: Tyle historyk dr Szymon Niedziela. Specjalny dyżur telefoniczny organizuje dziś ZUS w Jaśle. Ekspert wyjaśni, jak w ciekawy sposób przybliżyć uczniom temat emerytur, legalnego zatrudnienia czy zakładania własnej firmy.
18: Oferta skierowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, między innymi wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości i historii. Z telefonicznej konsultacji będzie można skorzystać w godzinach od 12.30 do 14.30, a więcej szczegółów na stronie podkarpackiego oddziału ZUS.
14: Tyle Łukasz Zakrzewski. Ponad 100 osób z gminy Inowłódz ma już kartę mieszkańca, a samorząd zaprasza do programu kolejnych chętnych. Karta ma przede wszystkim ułatwić korzystanie z lokalnych usług, ulg, zniżek i różnego rodzaju inicjatyw przygotowanych przez ratusz. A informacje o tym, kto i jak może ją zdobyć, znajdziecie na stronie inowłódz.pl. W Zielonej Górze trwa winobranie. W ścisłym centrum miasta znajdziemy ponad 40 winnic, które prezentują swoje wyroby. Jak się okazuje, u winiarzy nie spotkamy owoców, ale oferują pełen wachlarz różnych pamiątek, od biżuterii przez sadzonki po kosmetyki.
19: Winogron ma w sobie masę składników aktywnych, witaminy A, C, K z grupy B i resweratrol. Dzięki temu ma bardzo szerokie zastosowanie.
14: A z naszą reporterką Agnieszką Der rozmawiała Katarzyna Żelazny z winnicy Żelazny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Dzisiaj w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca, ale są regiony, gdzie może krążyć trochę obłoków. To Podlasie czy Pomorze Zachodnie, ale także część Mazur. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej dziś będzie we Wrocławiu. Tam spodziewamy się 30 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach, to 23 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te nam sprzyjają, tak więc kawa jest zbędna. No chyba, że mrożona. Tak dla ochłody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Jeżeli jest jakaś definicja szybkiego zrobienia kariery, to można krótko powiedzieć Temper City. Jeszcze parę miesięcy temu nikt o nich nie słyszał. Dzisiaj są totalnymi gwiazdami dzięki temu singlowi. Self-Aware otwiera nam 10 w RMF Max.

epicki numer od Alena Walkera i Ava Max w RMF Max, a przed nami kawałek, słuchajcie, taki, że jeżeli stoicie w pracy, to teraz najlepiej byłoby usiąść, a jeżeli siedzicie w fotelu, to sobie ten fotel tam odblokujcie, żeby się tak na nim wyłożyć, wiecie, bardziej. I najlepiej zamknąć oczy i na chwilę odlecieć. Będzie klasyk, który nam to teraz ułatwi. Snoop Dogg, Pharrell Williams, Drop It Like It's Hot.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

Natan, ty masz w RMF Max, a ty masz jakieś dobre wiadomości, którymi chcesz się podzielić. Dzień dobrej wiadomości jest i pytamy was o najlepszą wiadomość, jaką ostatnio otrzymaliście. Piszecie na Messengera, piszecie SMS-owo, piszecie w komentarzach na Facebooku. Ktoś napisał, najlepsza wiadomość, którą ostatnio otrzymałem, to oto twoje potwierdzenie rezerwacji lotu. No nie jest napisane, gdzie ten lot, ale gdzie by nie był, to wiadomo, że to jest świetna wiadomość. Ola nam pisze, najlepsza wiadomość, którą ja dostałam, masz dziś wolny wieczór? No niby parę słów, a już tyle scenariuszy w głowie. Albo tutaj Magda, kochanie, obiad gotowy. Najlepsza wiadomość, bo po takim SMS-ie poniedziałek smakuje jak niedziela, a wtorek to już w ogóle. No to już wiecie, jak uszczęśliwiać innych. Jak chcecie uszczęśliwić siebie i zgarnąć gadżety RMF Max, to napiszcie, jaką przyjemną wiadomość ostatnio dostaliście. Najciekawsze wlecą na antenę, a te najciekawsze będziemy nagradzać się gadżetami RMF Max. 3001 Messenger albo Facebook RMF Max.

0: Music Sounds, świetna nowość od Fastboya w RMF Max. A ja przypominam, że pada deszcz. Nie za oknami sucho, spokojnie. Za to pada deszcz nagród w RMF Max w nowej zabawie. Urodzinowy deszcz nagród, już pierwsza kasa wczoraj poszła do was. No i czas na kolejną porcję kaski. A przypominam, że za samo odebranie telefonu w naszej zabawie rozdajemy hajs. Konkretnie dzisiaj powiesz halo, jak do ciebie zadzwonimy, i zgarniasz 2000 zł. A możesz zgarnąć więcej. Może być nawet 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw trzeba się zgłosić. Wbijajcie na naszą stronę rmfmax.pl poszczegóły. I jak się zgłosicie przez rmfmax.pl, to zawsze, bez względu na to, czy jest runda bonusowa, czy nie, zawsze macie jakiś bonus i większą szansę na wygraną. rmfmax.pl czeka 10 tysięcy i dwa koła za samo odebranie telefonu dzisiaj. RMFMAX.
1: Reklama.
2: Chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi?
4: To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Państwu podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Grzegorz,
5: Asia, Martyna,
6: Lady Gaga,
7: z tej strony modelki
8: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Hity na maksa.
11: Dzisiaj w całej Polsce nacieszymy się promieniami słońca, ale są regiony, gdzie może krążyć trochę obłoków. To Podlasie czy Pomorze Zachodnie, ale także część Mazur. Słupki rtęci idą w górę. Najcieplej dziś będzie we Wrocławiu. Tam spodziewamy się 30 na plusie. Trochę chłodniej w centrum, a najniższa wartość, jaką pokażą dziś termometry w Suwałkach, to 23 stopnie Celsjusza. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, no to te nam sprzyjają, tak więc kawa jest zbędna. No chyba, że mrożona. Tak dla ochłody.
10: RMF Max.
9: RMF Max.
10: RMF Max.

0: nam tak tutaj poczarował kawałkiem Houdini. Słuchacie RMF Max, a teraz będzie świeżynka, będzie Mrozu i Kacperczyk, którzy przy okazji premiery tego numeru, to dosłownie chyba było tydzień czy dwa tygodnie temu, byli u nas w studiu, mówili, jak im się fajnie pracowało. Jak chcecie obejrzeć tę rozmowę, myślę, że całkiem ciekawą, to zapraszam na nasze sociale albo na YouTube'a RMF Max, ale przede wszystkim zapraszam do zrobienia głośniej teraz, bo chłopaki naprawdę na to zasługują. Kawał dobrej roboty w tym kawałku zrobili wszystko, czego chciałem. Mrozu i bracia Kacperczyk, a za chwilę 11 będzie flash i pogoda.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.

0: razem jesteśmy. RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Hity na maksa.
3: Słuchacie RMF Max, minęła 11, czyli czas na flash. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Jak mówił na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta, nie różni się on znacznie od poprzednich. Jego fundamentem jest ustawa rządowa. Gdzie więc różnica?
4: I one sprowadzają się do kwestii reakcji na to, co dzieje się na rynku kryptoaktywów. Jeżeli chodzi o projekt rządowy czy projekty rządowe, mówiliśmy właściwie o takiej ślepej blokadzie i to działaniu ex post, czyli działaniu wtedy, kiedy coś już się zadziało. Natomiast jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mówimy o obowiązkowych komunikatach przed wpłatą, a więc ostrzeganiem obywateli.
3: Zbigniew Bogucki podkreślił, że projekt został już złożony do marszałka Sejmu.
1: To jest RMF Max.
3: Jeszcze przed południem w RMF Max powiemy Wam o 5 milionach złotych unijnego dofinansowania, jakie pozyskał słupski ratusz. Łączymy się z Joanną Chramitko-Mikoluk. Cześć, powiedz, na co konkretnie zostaną wydane te środki?
5: W sumie niemal 7,5 miliona złotych zostanie wydane m.in. na modernizację i przebudowę zatoki przystanków autobusowych w 7 miejscach w Słupsku. Nowoczesny system informacji pasażerskiej na kilkunastu przystankach, a także monitoring na 16 przystankach i oczywiście infrastrukturę teleinformatyczną, która będzie wspierała zarządzanie transportem publicznym w mieście. Na razie opracowywane są przetargi, a wszystko ma być gotowe w 2028 roku.
3: Tyle od naszej reporterki. Do dolnośląskich samorządów trafiły pieniądze na remonty orlików. W całej Polsce zmodernizowano już 700 boisk, a kolejnych 900 jest remontowanych. Kasa trafiła m.in. do Żarowa i Nowej Rudy.
6: U nas remont obiektu, na którym się znajdujemy. 2009 rok powstał, nie modernizowano od tego czasu prawie w ogóle, drobne naprawy bieżące. W końcu duży remont dzięki tym środkom zostanie wykonany, czyli murawa, oświetlenie, piłkochwyty, bramki. W przyszłym roku będzie jak nowy.
7: Bardzo dziękuję za tą dotację, która pozwoli nam wyremontować już drugie boisko typu Orlik, bo już jeden mamy po remoncie, a ten ma 15 lat, więc wymaga już dzisiaj rzeczywiście działania.
3: O swoich projektach mówili Przemysław Sikora, burmistrz Żarowa, oraz Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy. Zmieniamy temat. Edukatorium Fabryki Wody w Szczecinie organizuje rodzinny zlot naukowców. Na uczestników czekają eksperymenty chemiczne, obserwacje pod mikroskopem, izolowanie DNA, programowanie, a także wirtualny spacer w goglach VR. Wydarzenie odbędzie się 26 września i skierowane jest do dzieci, młodzieży i rodziców, a także wszystkich zainteresowanych nauką.
8: Przede wszystkim stawiamy na doświadczanie i nasze wydarzenie zaczyna się pokazem. Pokaz ma formę takiego interaktywnego widowiska, więc widownia staje się częścią tego pokazu, a następnie ruszamy już na nasze stoiska takie edukacyjne.
3: A z naszym reporterem Dawidem Siwkiem rozmawiała Paulina Linkiewicz z Edukatorium Fabryki Wody.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Nasze samopoczucie w to wtorkowe przedpołudnie powinno być dobre, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, tak więc kawa nie będzie potrzebna. W Suwałkach w Maxie spodziewamy się 23 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej we Wrocławiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 30 kreski. Jeżeli to wasze rejony, no to pamiętajcie o piciu dużej ilości wody. Przez cały dzień w całym kraju będzie pogodnie, ale gdzieniegdzie mogą krążyć też chmury, na przykład w zachodniopomorskim i na Podlasiu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Startujemy z ostatnią godziną przed południem. No i mówiłem, że szybko zleci. Teraz błyskawiczny nam zleci pewnie przy kawałku Jasona Derulo, który za chwilę się przedstawi. Ja też się przedstawię. Dawid

Alex Warren z numerem Passenger w RMF Max, a tymczasem coraz ciekawsze rzeczy na Tinderze. Nie wszyscy tam szukają jednorazowych przygód albo długotrwałych miłości. Niektórzy szukają zupełnie czego innego. Krąży taki screen świeży po internecie, że ktoś sobie wpisał w opis: szukam dziewczyny do wspólnych wyjazdów do babci 2 razy w miesiącu, w weekendy. Od ciebie oczekuję pretensji w stylu: dlaczego jeszcze nie jesteśmy małżeństwem, i udawania zainteresowania moją osobą, żeby babcia się cieszyła, że taka fajna dziewczyna, że chce się ustatkować i w ogóle, a w zamian oferuje wynagrodzenie i jeszcze babcia nakarmi dosyta różnymi pysznościami. No niezłe tam już musi być ciśnienie w rodzinie. Powiem wam, że jakbym był dziewczyną, to nieważne to wynagrodzenie, ale te pyszności od babci ja bym rozważył. Dawid Podsiadło teraz z nami i rozważcie zrobienie głośniej, bo to naprawdę świetny numer na błysk.

0: Nie nudzi się nam ta nuta i nie zapowiada się, żeby się znudziła, no bo to jest po prostu za dobre. Shimza, Arko Kasango i Fire Fire w RMF Max Esencja. Afrobitów, takich nutek więcej poprosimy. Więcej to się nam też przyda na koncie na pewno. Komu się nie przyda ręka do góry? No nie widzę lasu rąk w górze. Słuchajcie, a co byście powiedzieli na to, żeby na waszym koncie było na przykład 10 tysięcy złotych więcej? Albo na przykład 2 tysiące złotych więcej? Też chyba dobrze. U nas to działa tak, że dzisiaj w zabawie urodzinowy deszcz nagród za samo odebranie telefonu masz 2000 zł, a może być więcej, właśnie, może być nawet 10 tysięcy. Możesz sięgnąć po pełną pulę. Tylko najpierw sięgnij po smartfona i wyślij do nas hasło Max SMS-em pod 7327 za 3,69. To takie grosze, nie? Kawy się za to nie kupi na stacji, a można sobie w ten sposób wygrać nawet 10 tysięcy złotych. A jak nie SMS-em, to na rmfmax.pl, na naszej stronie. I uwaga, dlaczego warto zrobić to teraz? Dlaczego warto to zrobić w ciągu najbliższych 10 minut? Dlatego, że ruszamy z rundą bonusową i wasze szanse mnożymy przez najbliższych 10 minut 550 razy. Wszystkim mnożymy, którzy teraz się zgłoszą. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max czeka 10 tysięcy złotych.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 10 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.
16: Karolina.
17: Marek.
16: Zuśka.
18: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
19: Hey, it's Dua Lipa.
12: Hey, this is Kygo.
9: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF.

Moja panienka, taki klasyk, Klerek Innowator w RMF Max. No i słuchajcie, wracamy sobie do pytania dnia w pracy. Dzisiaj pytamy z okazji Dnia Dobrej Wiadomości o najlepsze wiadomości, jakie do was ostatnio dotarły. Michał nam napisał, że mama do niego napisała, że zrobiła pierogi. Nie, no to jest faktycznie świetna wiadomość. Weronika pisze: mamusiu, będę bardzo tęsknić, jak będziesz w pracy. Najlepsze słowa od mojej kochanej czterolatki. No a tutaj wiadomość od Beatki mi się bardzo spodobała. Najlepsza wiadomość: moja nastoletnia córka napisała: sorki nie odebrałam, bo sprzątałam pokój. O! To słuchajcie, matka nastoletniego dziecka, jak dostaje taką wiadomość, to ma prawo być w szoku, może się nawet pojawić jakiś stan przedzawołowy, trzeba uważać z takimi wiadomościami. Do Beaty lecą gadżety RMF Maxa. Z pytaniem dnia wracamy do was jutro. Do nas wraca tymczasem muzyka z najwyższej półki, to Piki Beki, G-Sorry Papi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: I po reklamie.
9: Tu Ola i Jarek.
10: Hejka, tu Maciek.
11: Cześć, tu Oskar Sims.
12: Hello, this is September.
13: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max. Hity na maksa.
15: Hity na maksa.
16: Nasze samopoczucie w to wtorkowe przedpołudnie powinno być dobre, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, tak więc kawa nie będzie potrzebna. W Suwałkach w Maxie spodziewamy się 23 na plusie i tam dziś najchłodniej, a najcieplej we Wrocławiu, gdzie słupki rtęci podskoczą do 30 kreski. Jeżeli to wasze rejony, no to pamiętajcie o piciu dużej ilości wody. Przez cały dzień w całym kraju będzie pogodnie, ale gdzieniegdzie mogą krążyć też chmury, na przykład w zachodniopomorskim i na Podlasiu.
0: RMF Max.
14: RMF Max.
0: RMF Max.

Super, mocy od męskiego grania w RMF Max. To jest piosenka o nas wszystkich, że dotrwaliśmy do tej 12. No, dobra, jeszcze 12 nie ma, ale już przecież ostatni krok nam został do południa. No to po południu Irek Jakubek z Asią Meus przejmują antenę, przejmują mikrofony i odpalają program i wszystko gra. A ja wracam do was jutro po 9:00 i znowu ten najtrudniejszy czas pracy przetrwamy razem, damy radę. Ajczy z R&B jeszcze ode mnie, Dawid Piązek. Dziękuję za dzisiaj, do jutra.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
12: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Słuchacie RMF Max, minęła 12. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. We Flashu w południe nowe informacje w sprawie groźnego incydentu w Tarnobrzegu w ubiegłym tygodniu. Pilot śmigłowca, który zerwał linię wysokiego napięcia i odleciał, jest świadkiem w sprawie, ale nie usłyszał żadnych zarzutów.
8: W prokuraturze w Tarnobrzegu twierdził, że po wylądowaniu i sprawdzeniu miejsca zdarzenia nie zorientował się, że pilotowana przez niego maszyna zerwała przewód sieci wysokiego napięcia, dlatego odleciał. Przekonywał też, że nie miał świadomości, iż jest poszukiwany przez policję. Dowiedzieć się miał tego z mediów i po dwóch dniach sam zgłosił się na komisariat. Po przesłuchaniu mężczyznę zwolniono do domu, prokuratorzy wszczęli natomiast śledztwo w sprawie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lotniczym.
7: Tyle Krzysztof Zasada.
9: To jest RMF Max.
7: Tabor PKM Jaworzno wzbogacił się o 7 nowych elektryków. Od teraz w garażach czeka już 56 takich autobusów. Nowe pojazdy to przede wszystkim większy komfort podróży, ale także nowoczesny system informacji pasażerskiej.
10: Są to pojazdy, można powiedzieć, że szyte na naszą miarę. Nasi pracownicy przygotowują całą specyfikację tych autobusów, wymogów, jakie chcemy, przede wszystkim dla komfortu naszych mieszkańców. I te autobusy są właśnie dla nas przygotowane, specjalnie dla nas pod naszymi barwami. Siedzenia są przygotowane z ekoskóry, które są łatwe w utrzymaniu czystości. Podłoga jest przygotowana też w takich specjalnych barwach imitujących drewno. Komfort kierowców również jest poprawiony przez nawigację i systemy elektroniczne.
7: Mówił wiceprezes PKM-u w Jaworznie Marcin Długosz. A teraz szybko zaglądamy do Tomaszowa, gdzie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu Moc Małych Społeczności. Kto może wziąć w nim udział i na jakie wsparcie mogą liczyć organizacje? To sprawdził nasz reporter.
11: To dobra okazja, by poznać zasady konkursu i dowiedzieć się, jak przygotować wniosek o dofinansowanie. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do lokalnych organizacji i grup społecznych, które chcą pozyskać pieniądze na swoje działania. Start o godzinie 17:30 w Urzędzie Miasta przy ulicy POW.
7: Tyle Łukasz Kowalczyk. Bydgoski UKW podpisał umowę z Jordańskim Uniwersytetem Nauki i Technologii. Porozumienie uczelni otworzy drogę do wspólnych projektów naukowych i dydaktycznych, a także do wymiany doświadczeń. Skorzystają na nim zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci. Dodajmy, że Uniwersytet w Jordanii ma 12 wydziałów, gdzie nauka odbywa się w języku angielskim. Szukają osób, które najlepiej ogarniają. Trwa nabór do konkursu na najlepszego koordynatora wolontariatu. Jak się okazuje, funkcja lidera nie jest mniej ważna niż samego wolontariusza.
12: Ten konkurs ma na celu docenienie osób, które zajmują się koordynacją wolontariatu. Czy to w placówkach oświatowych, czy w sytuacjach związanych z wolontariatem pracowniczym. I mówimy tutaj przede wszystkim o biznesie. Na uczelniach wyższy.
7: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta.
9: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Nad północno-zachodnią Polską z czasem ma przybywać chmur, ale na razie nie będą rządzić na niebie. No i w całym kraju nacieszymy się słońcem, a wieczorową porą na wybrzeżu spodziewamy się przelotnych opadów. 30 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokażą dziś termometry we Wrocławiu i tam najcieplej. W Warszawie 27 stopni, a najchłodniej w Suwałkach 23 na plusie. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
15: Dobrze, że ci, którzy w naszym radiu zajmują się muzyką, nie zajmują się prognozą pogody, bo Gibbs teraz będzie nawijał, że to jest ostatni dzień lata. A dzisiaj takie lato, że w lipiec może wrześniowi zazdrościć.
16: I to jest pierwsza dobra wiadomość na dzisiaj, a dzisiaj dzień dobrych wiadomości, będzie więcej.

0: my.
1: Ta ekipa od spełniania nawet niewykonalnych zadań. Po prostu na te trudniejsze potrzebujemy tak ze 3 godzinki. Dlatego do 15 i wszystko gra. Asia, Irek, witajcie w RMF Max.
2: Nie miejcie żadnych wątpliwości, z nami naprawdę będzie fajnie.
1: Dzień dobry. Dzień dobrych wiadomości jest teraz, głosóweczki tylko z dobrymi wiadomościami. Już zostawiacie na naszym Messengerze. Tęsknicie za weekendem? Jest The Weekend.

0: Taki właśnie mamy plan. 19 minut po godzinie 13 w Dzień Dobrych Wiadomości, to jest dzisiaj, jeszcze łatwiej wygrać 10 tysięcy złotych.
1: Tak 600 razy łatwiej, bo właśnie razy 600 w super rundzie bonusowej super. Teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie. A jak do was zadzwonimy w finale, 2000 macie za odebranie telefonu i szansę na 10 tysięcy złotych.
0: Rozsądni zgłaszają się... Właśnie w tym momencie wysyłają SMS o treści MAX na numer 7327.

0: Jeśli macie mało wspomnień związanych z tą piosenką, to znaczy, że podbijaliście do niewłaściwej dziewczyny.
1: Tak.
0: To RMF Max i wszystko gra.
1: Nowy zakaz w szkole. Chodzi tym razem o zakaz zamawiania jedzenia z dostawą, bo niektórym się tak bardzo nie spodobało to, co od września jest w stołówkach szkolnych, że sobie postanowili zamówić to, co lubią, z dowozem i już teraz nie można. Zakaz.
0: Bo uczniowie popełnili błąd, wiesz? Popełnili błąd przy zamawianiu, bo trzeba tak zamówić jedzonko za swoje pieniądze dla siebie, a z klasowej kasy zamawiamy dla pokoju na

0: Ta piosenka to jest inspiracja dla słuchających RMF Max. W pracy trzeba być tak jak Irek, jak ten facet, co gra w orkiestrze na talerzach.
1: Talerzach.
0: Raz, ale w dobrym momencie.
1: Mogę być też dyrygentem, nie wiem, chyba że...
0: Nie, to ja. Dobrze.
1: To bardzo przepraszam, ale... Ale Asia zarządziła słońce i jest słońce. A co będzie jutro? O tym
0: się okaże.
1: O tym prognoza pogody już za parę chwil. 22 minuty do 14.
2: Reklama.
3: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: W większości kraju cieszymy się słońcem i jest gorąco. Termometry we Wrocławiu pokazują 30 stopni, trochę chłodniej jest w Warszawie i Poznaniu, 27, a najzimniej w Suwałkach, gdzie słupki rtęci podskoczyły do 23 kreski. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nasze samopoczucie w to wtorkowe popołudnie powinno być bardzo dobre. W kolejnych godzinach nad Pomorzem Zachodnim może krążyć więcej chmur, no i tam wieczorem spodziewamy się przelotnych opadów deszczu.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą

0: Ophelia to po angielsku, dlatego trudniej mogło być zrozumieć, ale 1/4 społeczeństwa naszego polskiego nie rozumie, co czyta po polsku.
1: Ale jak?
0: Tak wyszło z naszych badań.
1: A masz powtórzyć, czy?
0: 1/4 społeczeństwa nie rozumie, co czyta.
1: A, to ogarniam, bo dobrze, że to powiedziałaś dwa razy na głos, bo jakbym ja to przeczytał, to na

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska. Zapraszam na Flash o 14. Bezterminowe prawo jazdy odchodzi do lamusa. Swoje dokumenty będą musiały wymienić miliony kierowców w Polsce. Chodzi o te wydane do 18 stycznia 2013 roku. Zmiana wynika z przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Kierowcy nie muszą jednak od razu biec do urzędu. Wymiana rozpocznie się za 2 lata i potrwa do 2033 roku. Dokładne terminy wymiany poszczególnych dokumentów mają zostać określone w osobnym harmonogramie. Skala całej operacji będzie gigantyczna i może sięgnąć nawet 15 milionów. Dlatego wydziały komunikacji już przygotowują się na większą liczbę interesantów.
1: To jest RMF Max.
0: W RMF Max mamy dla Was najważniejsze informacje w pigułce. Uczniowie tydzień temu wrócili do szkół, a ZUS przypomina, że nadal można składać wnioski o świadczenie 300+, czyli pieniądze na wyprawkę szkolną.
2: Pieniądze można przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, przybory szkolne oraz sprzęt i wyposażenie potrzebne do nauki. Świadczenie przysługuje na uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych oraz innych placówek edukacyjnych. Świadczenie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, do ukończenia 24 lat.
0: Mówiła rzeczniczka białostockiego ZUS-u Katarzyna Kurpicka. Pierwsze dni winobrania już za nami. Nad bezpieczeństwem mieszkańców i gości czuwa zielonogórska policja.
3: Przeprowadziliśmy 50 interwencji, wylegitymowaliśmy 175 osób, ujawniliśmy jednego sprawcę przestępstwa zatrzymanego na gorącym uczynku i to była osoba, która kierowała pojazdem pomimo zakazu sądu.
0: Mówiła młodsza aspirant Anna Baran z zielonogórskiej policji. A teraz propozycja na niedzielę. W tym dniu warto pojechać do Ratowa, gdzie zaplanowano kolejną edycję pikniku rycerskiego śladami Pawła z Radzanowa. A więcej informacji na ten temat zebrała dla Was nasza reporterka.
4: To mazowiecki rycerz związany z dworem księcia Siemowita IV i jedna z ważnych postaci w historii regionu. Na mieszkańców i turystów czekać będzie mnóstwo atrakcji, m.in. pokazy walk rycerskich, turnieje, prezentacje historycznego uzbrojenia i strojów, średniowieczne tańce, gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy dla publiczności. Całość w wyjątkowej scenerii XVIII-wiecznego zespołu klasztornego w Ratowie. Tegoroczną nowością będzie otwarcie wystawy plenerowej Ratowo 2026, prezentującej właśnie klasztor i jego otoczenie z perspektywy fotografów. Początek o 10:30.
0: To była Renata Pasiut. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie przygotowało w ten weekend wiele atrakcji. Przed nami Noc Kultury. W programie m.in. niepowtarzalny targ sztuki czy wystawa Witolda Pawlaczyka, a dla tych, co lubią taniec, Silent Disco. A więcej informacji na temat tego eventu znajdziecie na stronie konińskiego CKIS-u.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, no i co prawda w północnych i zachodnich województwach, a także w niektórych rejonach Podlasia oraz Mazur krążą chmury, ale na razie nie będą dominować na niebie. 23 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 27 kreski, a najcieplej dziś we Wrocławiu 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: W dzień dobrych wiadomości, a dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, mam takiego newsa, który na pewno wszystkich ucieszy.
4: Dawaj.
3: Uwaga, podaję wiadomość. A? Jest 14:04. Koniec dobrej wiadomości, przynajmniej na tą chwilę.
4: Od tego nas macie, razem jesteśmy RMF Max, Asia, Irek, cześć raz jeszcze.

0: papi, ale to bardzo dobrze, że dzisiaj papi i mamita się trochę nudzili w pracy, a jak ktoś ma w pracy tyle zajęć, że nawet nie ma szans się ponudzić, to niech się trochę ponudzi, bo to wszystko jest dla naszego dobra.
1: Dla naszego mózgu. O. Nasz mózg bardzo lubi nudę, okazuje się, bo wtedy się przełącza w taki tryb, którego na co dzień nie używamy. O. Mówią o tym naukowcy, że to jest introspekcja. Czyli zajmujemy się nie tym wszystkim, co naokoło, znaczy nasz mózg się tym zajmuje, tylko sobą bardziej się mózg zajmuje i wtedy sobie przypomina różne na przykład fajne rzeczy, wspomnienia, doświadczenia.
0: W imieniu waszego mózgu podpowiadamy, trzeba odłożyć telefon komórkowy, żeby TikToczek tego miejsca
1: na introspekcję wam nie zajął.
0: Absolutnie.

0: Jeden SMS. Szansa na dwa finały. Tak się bawimy w RMF Max. Urodzinowy deszcz nagród już leci.
1: Nie do wiary, ale jednak tak jest, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach. Dzisiejszym i piątkowym. I jest podwójna okazja nawet na 10 tysięcy złotych. Raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Wysyłasz hasło Max pod 7327 teraz.
1: Max niech leci na 7327. Jeszcze więcej szans na naszym www.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Lecą hity z głośnika ustawionego na RMF Max. Leci fajnie czas w pracy, 27 minut i godzina 15.
1: To teraz sobie wyobraźcie 165 kg jedzenia.
0: Łomatko, jedyna, prawda? 800 kostek masła, nie?
1: To dużo,
0: jest 165
1: nie? kilo. Tyle jedzenia. Średnio rocznie wyrzuca się jedzenia w każdym polskim domu.
0: Wyrzuca się w każdym polskim domu, w którym nie ma kogoś, do kogo się mówi: zjedz, no przecież nie wyrzucę. Pozdrawiam tych, którzy zanim sobie zrobią kanapkę z szynką, to zawsze muszą ją powąchać.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Najlepszych hitów. Najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Dziewczyna wielu talentów. Śpiewa, tańczy, produkuje, miksuje. To Jazzy i Chris Lorenzo w soczystym Invisible. To ten beat, który czeka na debiut i wasze głosy na liście Hot Bands. rmfmax.pl.

0: ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Prawie wszędzie cieszymy się ładną pogodą, no i co prawda w północnych i zachodnich województwach, a także w niektórych rejonach Podlasia oraz Mazur krążą chmury, ale na razie nie będą dominować na niebie. 23 na plusie to wartość, jaką pokazują teraz termometry w Suwałkach. Słupki rtęci na Mazowszu oscylują w okolicy 27 kreski, a najcieplej dziś we Wrocławiu 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są sprzyjające, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.

0: 10 minut do godziny 3. W naszym studiu jest z nami Gabrysia. Cześć Gabi.
1: Cześć Gabi.
2: Cześć.
0: Cześć. Gabrysia, jak słyszycie, jest bardzo przejęta, ale ma bardzo ważną wiadomość dla wszystkich, którzy są teraz w pracy.
2: Teraz wszyscy, którzy są w pracy, mogą wyjść już do domu.
0: Yes. Prawda, że to jest dzień dobrych wiadomości? Jutro drugi dzień obchodów Dnia Dobrej Wiadomości.
1: My będziemy w samopołudnie, Asia, Irek, dzięki za dzisiaj.
0: Gabrysia, super.
1: Brawo.

0: Rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Słuchacie RMF Max na zegarach 15. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam na Flash. Andrzej Poczobut, polski dziennikarz i działacz mniejszości, zgodnie z zapowiedzią wrócił na Białoruś. 4 miesiące temu białoruski reżim zwolnił go po 5 latach w kolonii karnej. Tak o swoich planach opowiadał w lipcu podczas Polonia Camp w Warszawie.
2: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przedtem, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu.
1: Poczobut granicę przekroczył w Bobrownikach.
3: To jest RMF Max.
1: 33 schrony, miejsca ukrycia i doraźnego schronienia powstają w województwie kujawsko-pomorskim. To inwestycje finansowane z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Oprócz tego budowane są też magazyny i stacje uzdatniania wody, a ich koszt to prawie 75 milionów złotych.
4: Aż 124 takie inwestycje dzieją się na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Wiemy, że gminy, chociaż mają często mniej mieszkańców niż duże miasta, to jeżeli chodzi o powierzchnię, są dużo większe niż duże miasta i tych potrzeb jest znacznie więcej. Jeżeli chodzi o bazę magazynową, tak aby nie trzeba było 20 kilometrów, 30 kilometrów jakby wozić potrzebnych rzeczy.
1: Mówił wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Jak grzyby po deszczu w lasach, tak w Słupsku pojawiają się konsultacje społeczne. Mieszkańcy miasta mogą się wypowiedzieć na wiele tematów, a więcej o tym już teraz nasza reporterka Joanna Chramitko-Mikoluk.
5: Budżet Słupska to zdecydowanie najpoważniejsza, najważniejsza i oczywiście najdroższa sprawa do skonsultowania, ale jest też ankieta konsultacyjna dotycząca rozbudowy ulicy Gdańskiej, a także remontu stadionu 650-lecia. Swoim zdaniem słupszczanie mogą się też podzielić na temat projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych. Najszybciej i najprościej swoje oceny i pomysły możecie przekazać online przez stronę słupsk.konsultacjejst.pl. Pilnujcie tylko terminów. Pamiętajcie, nic o nas bez nas, czy jakoś tak.
1: Tyle od naszej reporterki. Stołeczne parkingi przesiadkowe P plus R czeka metamorfoza. ZTM sukcesywnie modernizuje swoje obiekty. Zieloną rewolucję przeszły już budynki w Wawrze i na pętli Wilanowska, a w kolejce czekają parkingi na Młocinach i przy Połczyńskiej.
6: Chcemy, żeby nasze parkingi P plus R, których jest w Warszawie już kilkanaście, były obiektami jak najbardziej zielonymi. I tak, na przykład w zeszłym roku zamontowaliśmy na ścianie parkingu kubarturowego przy metrze Wilanowska rusztowanie, stelaż dla bluszcza i posadzone zostały rośliny pnące się.
1: Mówił Tomasz Kunert z ZTM-u. Trwają zapisy do tegorocznej edycji Silesia Maratonu. W zawodach w Chorzowie mogą wziąć udział zarówno początkujący biegacze, jak i doświadczeni zawodnicy. Tegoroczna edycja wydarzenia potrwa od 2 do 4 października.
3: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Flash sportowy rozpoczynam od piłki nożnej, bo dziś startuje nowy sezon Ligi Mistrzów. Te najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki rozpocznie 36 drużyn. Grasz przeciwko najlepszym drużynom z danego kraju. W każdym roku chcemy wygrać. Przeciwnicy myślą dokładnie tak samo. Każdy chce wygrać w każdym sezonie. Teraz też chcemy wygrać i zrobimy wszystko, żeby tak się stało. To Mateusz Nunes, pomocnik Manchesteru City, który wieczorem zagra z FC Porto. Oprócz tego dzisiaj jeszcze 5 innych spotkań pierwszej kolejki, wśród nich potyczka Realu Madryt z Interem. Jeszcze tenis. Jelena Rybakina jest coraz bliżej pierwszego miejsca w rankingu tenisistek. Reprezentantka Kazachstanu pokonała Naomi Osakę i awansowała do ćwierćfinału US Open. Wczoraj z turnieju odpadła Iga Świątek.
0: Weź sprawdź.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Tego popołudnia chmury powinny dopisywać i to nie tylko przez sprzyjające warunki biometeo, ale także dlatego, że już niedługo wiele osób skończy pracę, no i będzie mogło nacieszyć się pogodą, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Słupki rtęci we Wrocławiu oscylują w okolicy 30 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 27-28 stopni, a najchłodniej dziś w Suwałkach. Tam 23 na plusie, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy południowego wiatru.
8: Minuty po 15. Przed chwilą była tutaj Gabi, jak pewnie słyszeliście, i Gabi zostawiła nam samolociki, krakersiki samolociki. To jest niebezpieczna sprawa, bo ta paczka jest duża, ona jest XXL, a my jesteśmy tylko we dwójkę. I co teraz?
3: Max,
9: Będzie odlot! Tak Michał jest. Siwek i Justyna Borycka z wami w kanale nadawczym, a wy jedźcie bezpiecznie do domu po robocie.

0: popołudniowa, letnia wciąż, bo przypominam, że kalendarzowe lato trwa energia w RMF Max od Ale Farben.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: No i tak się zastanawiamy właśnie, ile z was już po robocie, ile jeszcze w tej robocie spędzi godzinkę, dwie albo trzy, ale to najbardziej istotne pytanie o tej porze jest takie, co po tej robocie robicie?
0: Co robicie po robocie? Głosówki zostawiajcie na Messengerze RMF Max, bez względu na to, czy to po robocie już się zaczęło, czy zacznie się lada moment, zameldujcie. A my mamy do rozdania za najciekawsze odpowiedzi stówkę na tą robotę po robocie.
2: Tak jest, nasz szef się na to zgodził, słuchajcie, także fajnie, że możemy się z wami podzielić jeszcze taką przyjemną kaską na to, żeby to popołudnie po robocie wyglądało jeszcze lepiej niż sobie zaplanowaliście.
0: Zrobimy taki przegląd tych rzeczy, które robicie po robocie, a potem wybierzemy jedną, na którą dorzucimy stóweczkę, więc śmiało, Messenger RMF Max.
2: A to już nowy Mrozu, więc dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: Uwaga, wymieniam rzeczy, które się mnożą w RMF Max. Bęgery.
1: Tak.
0: Powody do uśmiechu.
1: Tak.
0: Czasem niektórym się po południu mnożą obowiązki.
1: Niestety.
0: Ale mnożą się też szanse na zwycięstwo.
1: Tak jest. 590 razy teraz większe szanse są na to, że dzisiaj się dostaniecie do naszej nowej zabawy, urodzinowy deszcz nagród. Wczoraj niestety telefonu słuchacz lub słuchaczka nie odebrał lub nie odebrała. Ale dziś naprawdę ten telefon warto mieć przy sobie, bo 2000 zł już za samo odebranie telefonu dostajecie od RMF Max, a można też powalczyć o nagrody, które są w jednym z 30 koszy.
0: Nawet 10 tysięcy złotych w jednym z nich czeka. To nagroda główna, na którą ktoś z was może mieć dziś szansę. 7327, tam piszecie SMS-u treści Max za 3,69, a jeżeli zmieścicie się w ciągu 10 minut, to my ten SMS pomnożymy razy 590.
1: To są nagrody na urodziny RMF Max, które my dajemy wam, więc ślij Max na 7327 i miej telefon przy sobie.

0: No i pięknie o tej porze LMFAO i Party Rock Anthem w RMF Max, a my już pytamy o to, co robicie po robocie, bo to, że nie gadamy o robocie, to wiemy. A jakie są wasze plany na dziś?
1: Już po pracy słucham RMF Max i leżę w jacuzzi. Ostatnie dni.
2: Ostatnie dni w jacuzzi? Ciekawa od ilu dni już w tym jacuzzi leży i ile zostało?
3: Po pracy wracamy z urlopu, się nie pracuje, się żyje jak hrabia i wszystko pasuje, jest git.
2: O, elegancko. Do pana hrabiego i do pani z jacuzzi wysyłamy gadżety, natomiast to Aneta dziś najbardziej nam wpadła w ucho. Aneta, siemano.
0: Aneta, jesteś?
4: Jestem.
0: Okej, bo Aneta jest w drodze. W drodze gdzie jesteś i z kim? Opowiadaj.
4: No, dojeżdżamy tutaj do miejscowości jak to się nazywa, Nową Słupią.
0: Nowa Słupia, tak.
4: Chcemy spędzić sobie po prostu to popołudnie właśnie na Świętym Krzyżu.
0: Czyli wycieczka na Święty Krzyż. To są wasze plany po pracy, a z daleka jechaliście tam?
4: Nie. Mieszkamy w okolicy tego Stratu Świętokrzyskiego, także upodnóża naszych pięknych gór i
2: Anetko, ja ci muszę przerwać, bo my ciebie strasznie słabo słyszymy, bo ty brzmisz, jakby już sama jazda na Święty Krzyż cię męczyła, tak jak wchodzenie tam.
0: Także na głośniku jesteś, co?
2: Anetko, my ci tylko teraz chcemy powiedzieć też trochę zasapani, po tym wszystkim już, że stówkę na tą wycieczkę dorzucamy dla was.
4: Ojej, dzięki, bardzo się cieszymy i może kogoś pozdrowić?
5: Poczuj dobry beat.

0: Axwell i Bon w RMF Max. Jest gorąco, bo gorąco musi być, przynajmniej na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW o upałach, ale burze też mogą się pojawić.
1: Tak, ze swojej strony dorzucamy, że zaleca się pozostanie w zamkniętych pomieszczeniach w pobliżu telewizora nastawionego na pierwsze w tym sezonie mecze Champions League!
0: Jasne, że tak. Za chwilę pogoda w RMF Max, sprawdźcie szczegóły, a potem już wiecie, co robić.
2: Max. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: I po reklamie.

Tego popołudnia humory powinny dopisywać i to nie tylko przez sprzyjające warunki biometeo, ale także dlatego, że już niedługo wiele osób skończy pracę, no i będzie mogło nacieszyć się pogodą, na przykład na spacerze albo rowerowej przejażdżce. Słupki rtęci we Wrocławiu oscylują w okolicy 30 kreski i tam jest najcieplej. W centrum termometry pokazują 27-28 stopni, a najchłodniej dziś w Suwałkach. Tam 23 na plusie, no i wciąż towarzyszą nam podmuchy południowego wiatru.

0: Po jednej nutce ten numer rozpoznam zawsze, bo to moja ulubiona piosenka od Calvina Harrisa i Dua Lipy, czyli One Kiss w RMF Max.
1: A 25 października zmieniamy czas i to może być ostatnia zmiana czasu, drodzy państwo.
0: Znowu, czyli będzie wcześniej ciemno. Dobrze mówię?
1: Co? Znaczy jakoś, tak, jakoś ale tak. Nie o tym. Najważniejsze jest to, że to może być ostatnia. Na tym się skup.
0: A już ostatnio też miała być ostatnia i co?
1: To jest naprawdę na poważnie rozważane, żeby skończyć z tymi zmianami czasu i możliwe, że w przyszłym roku zostaniemy już na stałe na letnim. I uwaga, bo to jest ważne, nie będzie już wtedy można mówić, że czasy się zmieniły.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, na zegarach 16. Małgorzata Ilaszki-Sielewska, zapraszam na flash. Polscy uczniowie są w czołówce krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z badania PISA 2025, czyli programu międzynarodowej oceny umiejętności uczniów. Co jeszcze?
1: Polscy uczniowie na tle swoich rówieśników z innych krajów Europy radzą sobie całkiem nieźle z naukami przyrodniczymi i matematyką. To jednak nie oznacza, że jest dobrze. Badanie PISA ujawnia globalny kryzys edukacji. Rośnie zjawisko funkcjonalnego analfabetyzmu, to znaczy, że coraz więcej uczniów nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To niestety dotyczy też naszego kraju. Badanie PISA wykazało też, że polscy uczniowie spędzają dużo więcej czasu przed ekranami smartfonów niż ich europejscy koledzy oraz częściej opuszczają lekcje i spóźniają się do szkół.
0: Tyle Jakub Rybski.
2: To jest RMF Max.
0: Dobra wiadomość dla mieszkańców Krosna i miłośników pływania. Kryta pływalnia przy szkole podstawowej nr 14 zostanie wyremontowana. Prace obejmą m.in. odtworzenie zniszczonych elementów budynku i instalacji.
3: Zakres planowanych prac jest bardzo szeroki. Naprawy wymagają m.in. dach, elewacja oraz liczne elementy wewnętrzne, takie jak ściany, posadzki, sufity podwieszane i okładziny. Konieczne będzie również wykonanie szeregu robót instalacyjnych. Jeśli prace przebiegą zgodnie z harmonogramem, istnieje realna szansa, że kryta pływalnia zostanie ponownie otwarta już za kilka miesięcy.
0: Tyle Łukasz Zakrzewski. W drugiej połowie września ruszy pierwszy etap modernizacji ulicy Zwycięstwa w Gliwicach i dotyczy on odcinka od Dolnych Wałów do ulicy Wyszyńskiego. Na pewno przybędzie zieleni, no i ma być też więcej przestrzeni dla pieszych.
4: Chcemy, żeby ta ulica po pierwsze była bezpieczna. Będzie oczywiście wymieniana nawierzchnia, nowe chodniki. Będzie to ulica dla każdego. Bezpieczniejsza dla kierowców, nie spowalniająca ruchu. Zostajemy dalej w prędkości 30 km na godzinę.
0: Mówiła Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku startuje z Uniwersytetem Młodego Badacza. To zajęcia dla uczniów klas piątych szkół podstawowych, którzy będą mogli dowiedzieć się m.in. więcej o pracy farmaceuty, czy na przykład dlaczego warto myć ręce.
5: Zaproponowane przez nas zajęcia pod tytułem Magia czystych rąk to zajęcia interaktywne, gdzie młodzi uczestnicy będą mogli wcielić się w rolę badacza i detektywa epidemiologa. Eksperymenty z wykorzystaniem lampy UV umożliwią młodym uczestnikom zobaczenie rzeczy, których na co dzień nie widać gołym okiem.
0: Mówiła dr Alicja Kardowska. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zachęca szkoły i placówki oświatowe do udziału w projekcie Bank Pamięci – Konin opowiedziany na nowo. Na uczestników czekają m.in. warsztaty, spacery badawcze, wycieczki oraz zajęcia wykorzystujące nowe technologie. Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja trwa tylko do 14 września.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W to wtorkowe popołudnie ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, tak więc nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na brak energii czy problemy z koncentracją. Szarych obłoków nad północą zachodnią Polską jest coraz więcej i wkrótce w Szczecinie, Koszalinie czy Słupsku może spaść deszcz. Weźcie to pod uwagę, planując wieczorne wyjście. Najcieplej jest dziś we Wrocławiu, 30 stopni, 25 w Bydgoszczy, a najchłodniej na Wybrzeżu i na Podlasiu, 23 na plusie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
6: Wiemy, że wtedy, kiedy ludzie kończą pracę po 16, pojawia się jedno najważniejsze pytanie w głowie. Jak odbieracie telefon?
7: To jest moment, żeby nam napisać, jak odbierasz telefon na Messengerze RMF Max. Czekamy na wiadomości. Tutaj Siwek i Borycka, to jest kanał nadawczy.
6: SMS-em na 3001 piszecie, jak odbieracie telefon.
7: No tak.
6: A Siwek i Borycka, rzeczywiście witamy się. Tobi Romeo dla was.

0: Tu się wszyscy ładnie przedstawili, to ja tylko powiem, że to jest numer Michiko w RMF Max. Co ci tak tutaj skrzypi ten mikrofonik?
1: To skrzypi mi mikrofon, kości mi skrzypią troszeczkę, ale z tym się już nic nie zrobi, drodzy państwo. Jest 16:12 i my zapraszamy na zabawę w głupi telefon, bo dowiedzieliśmy się w waszych SMS-ach, jak ten telefon odbieracie i w tym momencie ja wykręcam numer.
0: Tak, będziemy sprawdzać, uwaga, czy faktycznie tak odbieracie po prostu.
1: Do człowieka, który twierdzi, że odbiera numer telefon z twierdzeniem: halo, witam w ten piękny dzień. I ja się chcę przekonać, czy tak rzeczywiście jest. Aha.
0: Ostatnie trzy cyferki widzę, masz? Dobra, dzwonimy.
1: Czy nasi słuchacze prawdę nam mówią? Ale napięcie
2: to jest. Użytkownik, do którego
1: dzwonię.
0: No nie, no to nie. Dobra, dawaj, dawaj kolejne.
1: Ale no tak, no ja chcę się jeszcze raz...
0: Tutaj teraz kancelarię... Kancelaria Michała Macha, słucham, w czym mogę pomóc. I wtedy...
3: Wybrany numer obecnie jest zajęty.
0: O, to jednak z kimś rozmawia.
4: Kancelaria adwokacka Michała Macha, słucham.
0: O, dzień dobry!
1: Brawo, tak jest! Tak, nasi słuchacze wreszcie mówią prawdę nam. Dziękujemy bardzo, zyskujemy wiarę w ludzi. Pięknie płyniesz, panie Michale. Nie wiem, czy pan ma tak naprawdę na imię. Prawdopodobnie nie.
0: Prawdopodobnie nie.
1: Ale pięknie płyniesz.
0: Ale on ma na imię Dawid Podsiadło i gra dla was.

0: Silva Vampa i On Tonight w RMF Max 19 po czwartej, tutaj kanał nadawczy i już pewnie dobrze wiecie, że my lubimy dzwonić w różnych sprawach. Będziemy też dzwonić dzisiaj w sprawach poważnych, jest kasa do zgarnięcia, nawet 10 tysięcy złotych.
1: I w tym momencie startuje kolejna runda bonusowa. Jest chwila, podczas której każdy SMS pomnożymy razy 650.
0: To jest dużo.
1: To rzadko jest aż tak dużo.
0: Rzadko jest, ja też jakby rzadko się spotykam, żeby to było, ale dzisiaj jest też tak, że może być jeszcze więcej, jak w twoim numerze telefonu jest cyfra 9.
1: I powiedz, co się wtedy wydarzy, jeżeli taka cyfra w tym numerze telefonu jest.
0: Zapnijcie pasy. 1300 razy mnożymy wtedy.
1: 1300 razy.
0: 1300. Ja mam dziewiątkę w numerze telefonu, ty masz dziewiątkę w numerze telefonu, tak. Ale nas to nie dotyczy, ale was może.

Trochę Afryki, trochę chaosu, czyli Afro House, Shimza i Arco Verno Flax, Fire Fire. A kto będzie świętować dzisiaj wieczorem, a może w weekend 60 lat Star Treka? Naprawdę fani science fiction to na pewno dzisiaj świętują, przebierają się. Pierwszy odcinek wyemitowano właśnie 8 września w roku 1966, dawno temu. I serial, wyobraźcie sobie, początkowo nie był wielkim hitem, ale no, stał się po latach przecież jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek science fiction. No to co, wsiadamy do statku Enterprise i lecimy gdzieś. A w podróż zabierze nas także Zalia, tak śpiewa: Tylko kochaj mnie.

0: Jeden z największych hitów wakacyjnych tygodni w RMF Max, David Guetta, Yalok. Dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj z grzybów, bo mamy tutaj taki kącik we wrześniu mniej więcej o tej porze. No to informacja, że grzyby po deszczu nie rosną wszystkie w tym samym tempie, żeby nie było. Dlatego jeden deszcz nie gwarantuje pełnego koszyczka, chociaż dla grzybiarzy zawsze jest powodem do optymizmu. Ja czekam na zdjęcia waszych rekordowych koszyczków, a może ktoś znajdzie takiego grzyba przynajmniej półmetrowego, no to proszę wysłać do graby. Czy pogoda będzie na grzyby? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu płodostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.

Na północnym zachodzie i na Pomorzu pogoda się popsuje. Wieczorem chmur będzie więcej, no i ma padać, tak więc kierowcy uważajcie na drogach. Wieczorem na Kujawach i na Mazowszu spodziewamy się 20 na plusie, a w nocy najzimniej będzie na Podlasiu 14 stopni Celsjusza. Jutro w całym kraju chmury będą mieszać się ze słońcem i na zachodzie oraz w centrum będzie padać. Za to na wschodzie parasole nie będą potrzebne, no i tam w maksie spodziewamy się nawet 30 stopni Celsjusza.

0: Jako buja nas o tej porze to DJ Goya i Jason Derulo, który już chyba zrobił porządek ze swoimi rekinami, no bo pojawiły się komentarze także ekologicznych aktywistów, że jak on tak może zrobić sobie w salonie, w podłodze, przeszklony basen, do którego wpuścił rekiny. Tak zrobił. No kto Boga temu zabroni? Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Związek, ruszamy w Tour de Club w RMF Max. Co prawda jeszcze do inauguracji roku akademickiego trochę czasu zostało, ale na przykład poznańska czekolada już zaprasza na tradycyjne studenckie czeksowanie. Już w ten czwartek impreza, na której rządzić będzie świeża muzyka z domieszką rapu i trapu. Teraz z Poznania przenosimy się do Warszawy, a konkretnie do klubu Enklawa, w którym weekend zaczyna się nawet nie w czwartek, tylko już jutro. Legendary Sounds od Daty Fresha. W czwartek wjeżdża Urban Masterclass, czyli wielkomiejskie brzmienia od K-Stara. No a w piątek i w sobotę rządzić już będą typowo klubowe brzmienia. Teraz jeszcze Kraków, klub Poczta Główna. Tu zawsze się w weekend ciekawe rzeczy dzieją, nie inaczej tym razem. W piątek impreza pod hasłem Dużynki w krainie folku i bezguścia, czyli taka impreza z przymrużeniem oka, ale też w fajnym klimacie. W sobotę natomiast impreza Szpula Disco Bank, lata 90. i 2000. rządzić będą z głośników.
2: Reklama.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Słuchacie RMF Max. Małgorzata Ilasz-Kisielewska, zapraszam. Codziennie na całym świecie dochodzi do ataków na cyfrowe bazy danych. Dlatego każdy z nas powinien mieć zastrzeżony numer PESEL. Można to zrobić w kilka sekund w aplikacji mObywatel.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL jest jednym z lepszych rozwiązań, które chroni przede wszystkim nasze interesy finansowe, ale chciałbym zaapelować także o taką ostrożność generalnie w kontaktach. Jeżeli ktoś z powołaniem się na przykład na nasze informacje o zdrowiu będzie chciał nas zachęcić do jakichś dodatkowych usług, w szczególności za pośrednictwem internetu, telefonu, to wykażmy dużą ostrożność, sprawdźmy dwa razy do nas, kto dzwoni, zanim podamy jakieś dodatkowe dane.
1: Mówił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Sztuczna inteligencja pomaga w nauce, ale potrafi też wprowadzić w błąd. A jak nie dać się wyprowadzić na manowce w cyfrowym świecie? Tego nauczyciele dowiedzą się w czasie zajęć organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik. CNK organizuje dla nich nowy, bezpłatny kurs AI.
3: Nauczyciele dowiedzą się, jak skutecznie budować prompty, co się dzieje z naszymi zapytaniami i dlaczego otrzymujemy taką odpowiedź, a nie inną. Będziemy uczyć się zarządzania halucynacją, czyli co robić, żeby uzyskiwać bardziej precyzyjne i zgodne z prawdą odpowiedzi. Będziemy też projektować materiały do wykorzystania na lekcji z uczniami, quizy, karty pracy. Będziemy dostosowywać te materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także będziemy tworzyć swoje pierwsze aplikacje edukacyjne.
1: Tyle koordynator projektu Kamil Wachol. Lekarz ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył SOR Simulator. To gra dla studentów medycyny i młodych lekarzy, która odwzorowuje pracę na SOR-ze.
4: Trzeba zebrać wywiad, trzeba postawić diagnozę, zlecić leczenie, no i kwestia hospitalizacji oraz budżetu, bo nie można przekroczyć budżetu, który jest założony na konkretnego pacjenta. Więc mamy tutaj dość szereg możliwości, no i też od razu na głęboką wodę. Co prawda jedynie na telefonie czy na komputerze, nie w prawdziwym życiu, ale rzeczywiście tak to wygląda tutaj z relacji naszego doktora, że no, młodzi lekarze muszą od razu w polu boju no, gdzieś tam dobrze zdiagnozować pacjenta.
1: Mówiła Mariola Michalska ze Szpitala Miejskiego w Gliwicach. W grę może zagrać każdy. Wystarczy wejść na stronę sorsymulator.pl. 20 września miłośnicy biegania ponownie staną na starcie wyjątkowego biegu dwóch jezior. Trasa prowadzi z Łojewa do Kruszwicy. Posłuchajcie o szczegółach.
5: Uczestnicy będą mieli do pokonania 10-kilometrową trasę, która zakończy się przy jednej z największych atrakcji regionu, Mysiej Wieży. Na zawodników czekają pamiątkowe medale, ciepły posiłek regeneracyjny i upominki, a na najlepszych także puchary. Zapisy prowadzone są tylko do 11 września i warto się pospieszyć, bo na starcie stanąć może tylko 150 osób. Celem jest nie tylko popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej, ale też promocja gmin Kruszwica i Inowrocław.
1: Tyle Renata Pasiut.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
1: Jeżeli mieszkacie na zachodzie kraju albo w centrum, no to jutro must have to parasol lub przeciwdeszczowa kurtka, bo spodziewamy się opadów deszczu, ale po południu możemy też liczyć na trochę słońca. Przez cały dzień piękną pogodą powinni cieszyć się mieszkańcy Lublina czy Białegostoku, no i choć gdzieniegdzie mogą krążyć chmury, to ma być ich niewiele. W Krakowie spodziewamy się 31 stopni Celsjusza, słupki rtęci na Podlasiu dojadą do 27 kreski, a nad morzem najchłodniej 19 na plusie.
6: A słyszeliście to, że gdy w Maryi pogodnie, to będzie tak 4 tygodnie? Tak byśmy chyba chcieli. Tak, Maria ma jeszcze swoje imieniny. Przemek Grabowski, witajcie po 19 w RMF Max. W godzinie zachodzącego słońca plażowe hiciory. No teraz Topik i Becky G. Ich Sorry Papi.

nie, to jeszcze nie ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w kawałku o tym tytule. Ale właśnie, kiedy powoli nakręca się jesień, to bardzo ważna informacja dla kierowców, warto sprawdzić ciśnienie w oponach, bo spadek temperatury obniża ciśnienie powietrza, dlatego po chłodniejszych nocach wskazania mogą być niższe niż latem. No to jesteśmy trochę mądrzejsi. A za chwilę numer, który też idealnie nadaje się na podróże, za kierownicą również posłuchamy Robina Schulza, który odświeża klasyk Watermata. Take It Slow musicie zrobić głośniej.

wstajemy, ruszamy się, tańczymy trochę Magnetic od projektu Bauza. W szczególności, że dzisiaj jest także dzień fizjoterapii. Żebyście nie musieli jej korzystać jak najczęściej albo jak najszybciej, to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie o przerwach od siedzenia. Tak więc nie siedzimy, wstajemy, wkręcamy te żaróweczki i słuchamy dobrych bitów. Można się poruszać, za chwilę Ed Sheeran, Shape of You. Wróci też Jazzy, świetna DJ-ka, wokalistka w numerze Can't Deny It.

0: 3% taniej. Netto dużo dobrego.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: I po reklamie.

0: Cześć, Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa. Hity na

Sokaria and the Dust pobudza nas wieczorowo. Skoro to wieczór, to mam wiadomość dla niewyspanych. Słuchajcie, no pewnie nie jesteście w tym klubie. Ja też nie, przyznaję się. Spanie to również moje hobby. Ale jest taki niewielki odsetek ludzi, tak zwani super spacze. Słyszeliście o takich ludziach? To są osoby, które są w pełni zregenerowane po dwóch, no maksymalnie czterech godzinach snu. Na przykład nieżyjąca pani premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher była takim super spaczem. 2-3, no maks 4 godzinki i rano wstawała w pełni świeża. Tak o 3:00, no maksymalnie o 4:00. Macie takich znajomych albo kogoś w rodzinie, takiego super spacza? Zanim pójdziecie spać, posłuchamy dobrego bitu. Za chwilę Kuban, Brozu i Faust, teraz ekipa Szaus.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

No sorry, papi, topik i Becky G wieczorowo w RMF Max. Teraz wiadomość dla randkujących. Nie przejmujcie się, jeżeli nie słyszeliście jeszcze tego słowa, bo badania wykazały, że facet to wyznaje miłość średnio po 88 dniach, podczas gdy kobieta robi to średnio po 134. Czyli my jednak czasami jesteśmy za szybcy. Może trzeba poczekać, ale jak człowiek znowu za długo czeka, to później w ogóle może się nie doczekać z tej drugiej strony. No to macie o czym dyskutować. Dzisiaj wieczorem lepiej to przyspieszyć, czy lepiej trochę poczekać. Wyczekując, posłuchamy dobrego bitu. Lecimy trensowo wieczorowo w RMF Max. Armin van Buuren i Sasha, ich Everlasting.

0: znowu powiesz, że...
1: Obowiązkowy muzyczny punkt podczas jego występów to właśnie ten kawałek Sobel w RMF Max. A jak wyglądają koncerty tego gościa? Sprawdzicie na przykład u nas na Instagramie. Może ktoś jeszcze nie śledzi RMF Max, no to warto nadrobić te zaległości. Ja dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Wracam do was jutro w środę. Słyszymy się od 18:00. Będą wasze ulubione kawałki, fajne nowości i od 20:00 nowe wydanie listy Hot Bands. Przemek Grabowski, cześć.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację.

pracuj na spokój ducha, nie kartiery. Bo wszystko co cenne dzisiaj jest bez ceny. Szczęście jest wtedy jak masz się z kim dzielić. Sukces nienawiść szczerze, a miał cieszyć. Szukałem siebie jak zgubiłem drogę.